0: Bono batu wempeho, mama wane tata, baba nempeho, nebosi woku mulimu,
1: bali nempeho,
0: abakaba wemuleyo,
1: bali nempeho,
0: kufika tubulire wama,
1: bali nempeho,
0: abachala betundeyo,
1: bali nempeho,
0: badibula katubuza mzima,
1: bali nempeho,
0: bota samila lubala luma,
1: bota samila lubala.